0: za 4 lata taki widzę. Widać ziemię, no i chyba ciężko, chyba ciężko. Niski poziom wód to katastrofa ekologiczna, bo woda z Wisły jest używana w kranach warszawskich.
1: 本月七号，维斯瓦河流经华沙布尔瓦里河段，监测到水位已降至102厘米，创下当地水文站历史最低值。目前，该段河流水位维持在104厘米，相较330厘米左右的往年正常水平，仍相差巨大。
2: Wynika to z przedłużającej się suszy hydrologicznej. Oczywiście jest to skutkiem tego, że mamy małe opady. Te opady są niekorzystnie rozłożone. Mamy głównie opady burzowe, które niestety nie uzupełniają tych zasobów wodnych.
1: 专家表示，低水位影响远不止河流本身，从航运到农业、工业、旅游业，甚至整个河流生态系统都会受到波及。
2: Pierwsze nasuwa nam się na myśl oczywiście rolnictwo. To jest dla rolnictwa duży problem. Oczywiście cierpi też przemysł, energetyka, turystyka. Mogą występować problemy z żeglugą śródlądową. No i oczywiście jest też duże zagrożenie dla środowiska i ekosystemów, które są związane z wodą. Niestety te prognozy na najbliższy tydzień one są niekorzystne, dlatego że nie spodziewamy się wielu znaczących opadów. Raczej ta susza hydrologiczna będzie cały czas postępować.
3: 英国环境局等部门10号发布公告说，8月以来持续少雨，英格兰干旱形势恶化，目前近3/4的地区处于干旱状态，4500万人口受到影响。
4: 公告介绍，英国政府为应对干旱而设立的协调机构国家干旱小组10号召开会议，并警告说，英格兰所有地区的水资源均面临压力，对农业、公共供水、航运和环境的影响日益加剧。八月以来，英格兰降雨量仅为预期的5%。七月，英格兰水库蓄水量下降16%，为至少30年来七月最大降幅。目前，仅有14%的河流水量处于正常水平，22%的河流水量处于异常低水平。八家供水企业已在全部或部分服务区实施临时用水限制措施。国家干旱小组主席托尼·格雷林说，除非出现显著且持续的降雨，否则干旱状况将继续恶化。他呼吁公众在保障夏季安全的同时减少用水，以延长现有储备的使用时间。10号，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局发表公报说，干旱在七月持续影响欧洲西部和中部，并还在进一步加剧。
3: 来关注隔夜海外资本市场的交易动态。当地时间11号，受中东冲突前景不明等因素的影响，美国三大股指集体下跌，国际油价延续此前涨势。更多资讯，来看记者张曼曼的观察。你好，曼曼。
5: 你好，小宁。周二，美伊之间谈判进展尚不明朗，市场避险情绪升温，美国三大股指当天集体下跌，大型科技股普遍下跌，亚马逊跌超2%，苹果跌超1%，SpaceX 跌近4%。财报方面，美国 AI 服务器厂商超威电脑周二公布了2026财年第四财季业绩，当季营收111亿美元，同比接近翻倍，调整后每股收益1.7美元，高于市场预期。同时，公司给出下一财季营收指引145亿到155亿美元，大幅超出市场普遍预期，盘后股价大涨超过10%。不过分析人士指出，尽管算力需求旺盛，但是公司仍面临资本开支压力，市场也关注大额订单交付的稳定性，行业竞争加剧的背景之下，高收益能否持续仍待观察。数据面上，市场接下来将会重点关注多项美国关键数据，美国七月消费者价格指数，也就是 CPI 将于当地时间的周三公布，生产者价格指数，也就是 PPI 将于当地时间的周四发布。此前美国七月非农就业数据不及预期，令美联储政策前景充满变数，市场预计本周的通胀数据或将让美联储政策抉择进一步陷入两难。油价回升再度引发通胀压力担忧，与此同时就业增速显著放缓，市场开始质疑美国居民消费与整体经济的韧性。再把视线转向欧洲，投资者谨慎评估陆续出炉的企业财报以及中东局势前景，欧洲三大股指周二涨跌不一。油价方面，市场对霍尔木兹海峡短期内通航的预期降温，国际油价周二延续此前涨势，美油的涨幅为1.3%，布油涨幅为1.36%。贵金属方面，国际金价和银价周二涨跌不一，但是整体的波动幅度都不太大。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格当天上涨0.48%，9月交割的白银期货价格当天下跌0.52%。好的，小宁，以上就是隔夜海外资本市场的主要情况。
3: 好，感谢曼曼。